Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie, Ojcze nasz.

odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Ojcze nasz,

0: się w niebie.
1: Ojcze nasz,
0: święcie się imię Twoje.
1: Ojcze nasz,
0: przyjdź królestwo Twoje.
1: Ojcze nasz,
0: bądź wola Twoja.
1: Ojcze nasz,
0: jako w niebie.
1: Ojcze nasz,
0: tak na ziemi.
1: Ojcze nasz,
0: chleba naszego.
1: Ojcze nasz,
0: poprzedniego.
1: Ojcze nasz,
0: daj nam dzisiaj.
1: Ojcze nasz,
0: i odpuść nam nasze winy.
1: Ojcze nasz,
0: jako im odpuszczamy.
1: Ojcze nasz,
0: naszym winowajcom.
1: Ojcze nasz,
0: i nie uć nas na pokuszenie.
1: Ojcze nasz,
0: ale nas

0: Zachowaj sługą swego, który w Tobie Boże mój, swego, pokładam nadzieję,
1: który w Tobie Boże mój,
0: który w Tobie nadzieję, Boże mój,
1: który w Tobie
0: pokładam
1: Boże
0: nadzieję,
1: mój, pokładam nadzieję.
0: Przeciw zakusom nieprzyjaciela,
1: przeciw zakusom nieprzyjaciela.
0: Amen. Nieprzyjaciela.